0: stupni Fajn.
1: Fajn.
0: Hudba.
1: Hviezdy za kulisy.
0: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn. Fajn. Slyšíme to dřív.
1: Fajn.
0: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: Belgie trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Here we go. Here we go. Here we go. Fine.